0: Pokażę kolorze, a może fajnie. No a fajnie, no bo tak, no gdzie o mojej to. A moka moja tutaj o mojej.
1: Hottest job for Ninja FM 102.7.